araka via wano ne bompaye arapa na mato shepene bedebe adie te rapa na ma kompele velete na ma fa ayeye na sibi ma erade nyankopon adie pa ena anajim erade kuto na fata ayeye na sie adie tenepe adie tene ma kompale yavalaba je dele be kapala balaba aragati atara mananto nepe je dikovana bato sevele tenebe adie te ranga paliada